0: Romano Tem. Svet Roma.
1: Maratoni emisija realizuje me Una Beriša, Kaje Gordana Nešović.